0: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
1: Sjanom Rehorium.
2: Deka prawa mieszynca ro a deki prawy mix czasu zakopu stety w koparskim programie Dżensa a Jutze. Zazby tworite Dżensa w krajnym pokalnym kole dwiemaj VFC Plauen a Budysa Budyszin. Po godzinę pożyszo wojujete wo zacza do ceczo wono pokalnego koła zapadu łużyskiego koparskiego zjazka, koparski cyłkaj z nowego miasta nad Szprywiu a Sokoła Ralbice Horki. W samstnym czasu nastupi prynie koparskie mustwo SJ Kruščice Hodziu. Jutze 12 raje rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice doma w Nebelčicach przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Vas Bive Kumc. Jutze dwiema je potom prynie koparskie mustwo SJ Nebelčice na redzie, gdyż przyjedzie na pokalny duel Cyłk z Barta. Anetko iście Lipkovara, Zeleno-Bieli Sepice, SJ Kruščice drugie mustwo, tun zawizda sudnik Jutze dwiemaj Sepicach. Volleyball, drugie mustwo Holcov sportowego towarstwa Viktorie Worklec, aktualny naczelnik w obwodnej klasy, raje dżęca dwójce doma, a to przeciwo ochranowskim volejfantkam a volejbulistkam ze Žitavy. Prynjara započnie sobie Worklečanskie czuło zuczowani dwiemaj, druga wokoło štyrioch. Bianje, sportowe towarstwo Radvor, towarstwo Cyrila Metoda a Radvorski Modžinski klub zariaduje a uhotuje dżęca od rania na pół dziewięćich w Radvorju sportowe ubiedzowanie by w opokal z Bożnego Alojsa.
1: Na, to wiedza netko też fenojo przywieznicy sporta do Kalmulisy konstydzenia dojnsz, jeli chcedza swoim ludziom tak chet palce tłoczyć. Cześć, do napustyt mysie, do warania.

0: Tak na pomoku, cyle pomoku rożonuje so też leto z nami, jeszcze chwilę czasu, ale to, przyjrzym. Jednakże posiedmy się. Haj list, co pada, dny była ja, zaso krocze a zimniejsze, a tak so też, zaso ludzie po niczym ze zachodku skiery do czopwie dobre jest wypadacza. Wosyby dysu dny deszczy kojty, pokmuryny, szak so mnoze rady raz posiednu, a w starych fotach listu ja. Dolaż to czynić, chcesz li tu teraz za niekaki kwas, albo jubilej, albo swiedzień wużywać. Wieczina tu tych starych fotoszak je z dziela czarno-biała, wujita, a husto dost też we kietro małym formacie wuczyszczana. Jak po takim fota restaurować? Klemens Schmidt je so z tym raz zabierał.
1: A ja tylko z opetka, to dzie pomerne spieszne a bez wielkich przydatnych kosztów. Poprawom szak se za digitalizowanie analognych foto, projektor a taki skener trebał. Dzięcy się dzień chodzi so to, szo zwiedcza ze szmuratkom czynić. Czyszczane stare foto albo negatywy na płonę bojach położyć, kamerą szmuratka zaswiedzić, foto czynić, hotowe. Iżo macie digitalizat, a to samo we wysokie kwalicze. Tutun si jednoš išče digitalne pšicijače, a hižo možete tutu od fotografovanu kopiju o veľa väčšiu učište džač.
0: Tak daleko jednore digitalizovanje foto vopravžite restaurovanje pa kak lepšinže.
1: Jasne, to však je jednoš zazbe, važne je za tu čište dživače, to reka za foto pri digitalizovanju renje, runje a porne leži. Když je to hotuje, potom možete sa s materiálom tak pravje uraitvač. Po takim foto přidatne na šmoratku povečič, je kvalitativne polepšič, haj samo vodcič a zmylky sporadjač, šitko žaden problém. Čorno bive foto barbič, tež žádné užadanie z jednotlivého fóta živú scénu stvoriť, kajž tu zelaria alebo vaše pravúky, tež to je možno. Zaušie tuto scenárie dávajú všelaké appy a programčky, množe bazuje alebo dživajú s pomocou KI, kumštne inteligence, a to zječa online.
0: No, a to môžu si predstaviť, pak nie rúne von ideálne nastúpajú dátu o škita.
1: Tak je, na Instagramie a druge uľadaš mnoho vábienu za také aplikácie. Problém je, husto nie je zcela jasné, što poskyčovario tutoch programov s našimi fotami a dátami ešte všetko činia, hač je jenož barbič a povečič. Husto tuto programe ničo nepláča, dobíš sa jenož přizivič, ale zapláčiš emt morec s tvojimi dátami. Môže sa po takým stáť, že sa s pomocou zapodatých fotov zase druhá KI trénuje. Nás môže dávať pak tiež programy, kýž bez interneta dživajú, alebo kýž sú open source. Tam sú vaše dáte husto väčšie.
0: A ktoré programy to sú? Ako vypadajú výsledky, když sa z černo-bielého fota činí písaný obraz, alebo samo když sa z portréta pravúky činí naraz živé video? To môžete si na našej internetovej strane a v app MDA Serbia vobledať. Tam sme všelaké pokyvy a scenárie za vás zestajili.

Lube dzieci do baranje, jeli szeso tola hijo zwoża wudra pali dżęca szako je swobodne dżin. Czego dla, w tym wam dżęca rano dundak pojda, za niego trumieńczyny hijo. A ja chcę wam netko, że przeradzić, jak si dżin zromadnie ze swojbu tak prawie renuszczynicze w bojarowskim rodze, a zwierzęcu maja na przykład za was dżęca taki magiski program. W osobie za małych kuzwariu a małe wery me z wami. Od jednaczych do sedna czodzin zwiecza menujce z wami wulki kuzwarski swiedzin. W Česku pola Wojeryc, czy popodniu na pocioch na przedstajnie klankodziwadła przeproszeni, w Mordkowie tam narodze pola Jakubecec maja sredżowy kuski kunstydzenia. Kulowie możecie jecharjam a jecharkam na turniery koniaco sporta palce tvočić, a przy wulkim hacze niemskich bazlicach, a tež veradworju maja ryborski swiedzin, a tež wieso poskitki za was lube dzieci. Czadla je poprom dżęsa swobodne dżin, a kupnicy suszit gzaurene. To zonicze dżęsa pola nas, a to kaj szprede hiżo prajach, nydom, sa niekotry mięczine potekim.

0: Dobre ranie, dzieci. Dżensa je sobota. A pisamy 3. oktober. Pola mile doma je dżensa poprawom szokaś przeco. Gdyż pak trochu dlije o tym rozmysluje, potom tola nic cyle. Czeho dla? No haj, mać milu je Serbuka wodtut. Nan milu je Niemc, a pokadża z bliskosće Dortmunda. Czeho dla wam to powiedam? Hiszcze przed 7-30 letami niebie to syła tak jednorie, abo lepie prajene nimale niemożne ludzi zapadże niemskie wopytać. Po drugiej światowej wojnie bu Niemska mianujcy do dwieju dzielu, do zapadnie a wukodnie połojcy, a pożdziszo samo z 1400 km do Hiranicu dzielena. Dała się dwaj kraje. Niemsku Demokratisku Republiku we Wukodze a Związkovu Republiku Niemskie Zapadze. Wokoło zapadnego Berlina je knieżerstwo NDR dało 1961 hoberską murię natwarić, tak co nie może się nikto więcej bez dowolności cyle jednorie przez ranicu. Berlinie a drudze może się dżęca jeszcze dżele murie wobladać, štož je tiež mila činiva.
1: Sú zase nemrú mňa cíle doplniť, aby bol som zobytáť je na múrek a po nej tam doplný boské rota videl. Tá múre je jara graffiti a ja sa nesmí videl, ja som bloz videl, sú tam jara veľa ľudí a sú fota činali.
0: Štož je potajkým za milu a vás cíle normálna múria by za vašich starších Džedo a Voki ranica, kotraž je zžela svoj bydželiva a ľuďom dotalne živinje znemožniva. Či zvukoda nesmiedžahu do sveta ječka ženca, tež svobodne voľby žane nedavaše a ľuďo buchu vyskúšovani. Predstavte si, so natvari nechtu sreč vaše sú múriu a hižo nesmiedče viace vašu najlepšu prečeku abo samo Voku vopytač. Ľuďo sú si tole kvílu ľubič dali. Ale leče 1909 a 80 mieru nos pône. A všude na drohách mielivé protestovachu. Potom stá so nimale tajke nešto kež žijú. Dženca před 36 letami so z dveju krajov skončne zaso jeden zjednočený vutvorí. Tak svieči Nemska 3. oktobra takrec svoje národniny. A tola je čas dželenia svoje sliede zaostajú. Vopkeď buje tež mila drude, dež so dorosčení rozmovieja.
1: Dež mama ha džidovla tak kriča, odo dež mu auče, ha praja ha je tešný dás ost, odo tak, ha von si ti také svojžia, ale také sme s mojimi staršími, on to še nie som slušala.
0: To jeničke, štož mila a je svojba dženca ešte pötne, když je vo Vukot a Zapad a tu celú Vicku.
1: Když sem hajt Vukot a Džida, oda hajt tu Njembo kvôpotač, nem hajt čo ndlie, zo dališo ječ, tak je Dortmund a tak, ale hera kan nikde nebo prazo tajky vykročo čini.
0: A tola je mila Vesova, zo stej so Vukotna a Zapadna Nemska před 36 letami zjednočivoj. Štúvie, hač by ju, je sotru a bracikaj hevak sva davava.

0: konkretny problem, gdzie wo rozszerzenie przyrodoszkitnej kończyny wokoło Wuczyńskiego hata, kiedy ma sobie dalszy hat wutwarić a rozszerzyć. Wun wobskoży szpatny związek z krajnoradnym zariadom a katastrofalną komunikacją mez zariadom a gminą. Minister von Breitenbuch przylubi, że chce so tutym nastupaniu wobonić. A też tema wielk, kotraż so hižo lita doho dyskutuje, przyjdzie czera nablido. Hajnik Michał Brezan.
1: Nej, na kože pratio noa, så er du en væk, da jagtrechter, som nu tisho, has tim mamma må du možnås jæli na ministerium, to svobodne na du væk at det tilladt. Da jeg pa schätzeste en at doa doba predat smimo må na du væk at tilladt, altså jen du bi to zvistit, så er du en skorvichinio, på en jove vistig vorbukach, da højt var na du væk at možna jæli majen du dolnås.
0: Krok dalje potekim po minjenju Hajniku, a tež ministra von Breitenbucha mestom su, štož celenje velika nastupa. Največji čas, doda Michał Brezan.
1: A my to vidimo na naše nature, also skoro nihtu, ja zane shorne ne vidi, damske su skoro cvofort z naše koncina, a štož čemo mamo, mamo lišky, mamo šupu, a to je šo. Also ja, kaj sprejene na 620 hektarov, sem celi jedna shorne kadeca.
0: Wod wielka, dzisze k drohemu dieseli, przez przetunie mloko, hać kulkim biurokratiskim zadziokam za ratario. Bilanca ministra von Breitenbucha, ratarske zawody cywym kraju skorża, zo nie może hižo hospodarsce dziewać. Krok po kroku chce to za so polepszyć, tak czera wiacore razy w uzbienu. Ale kak? Marko Smoa.
2: Du sagst ja, so ein mag konkretne Muskeln, aber ein zeitlicher Schluss mir nicht. Also, und ja, schon ein Musch, nicht nur so, aber ja, so muss ich, du musst den Schluss mir nicht. Hat man schon dazu, der da drüber wird.
3: Prenni krok, menujce ve forme krajneje rozmove, votjorene vucho za ratorju meč je potakim sčinjene. A to se je zajemce čarave nuknice tež jara važahu, čež so se zakskim ministrom za vopsvet a ratorstvo Georgom Ludvichom von Breitenbuchom na rozmovu zetkahu. Bettina Wenderoto je o tem rozpravjala.

Nicht zur Schule, hier sehe ich es, Postor Gastschika Wutschano. Oktoberske Chiswa Rosler da, hier wo ich war, atutem Balladaya Autokia Autoroya meist ruhig im Tisch, da Kulturne Stolice Europe, da Jednese Stolice, Swoakski Trenschin, Jedges Romatnes Finskim Oulu Stolice Europe. Animotoha Gratuluja Rosleje, Hünse Richterik, hier ho, Becha Sidom, Jess hat im Narodin am Kischnitkowe Wino zu Woswitschi. Witam bőszich studentu na Instytucie za Sorabistiku Lipschanskiej Uniwersite Jeslawist Dr. Hünz Richter pomiatku jako wutscher ze zrosałej wiedu wulkim humorom empatiske poahu a ze skmanos czumaczy znowu ko serbskich a swojanskich rzeczu kajstisch rzeczy zbytne nuance ze zahoritos czu a zczapnosz czu sposredkować. Mnohim biewun moret mentor a jem durje k maczaszczynie szeroko oczyniał, ale nic jenośto. Czytajcie dalej we aktualnym czysle rozlada.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Stjannom Rehorjom.
2: Tajka prawa miesięca ro a teki prawy mix czasu zakopu stety w koparskim programie Dżensa a Jutze. Zazby tworite Dżensa w krajnym pokalnym kole dwiemaj VFC Plauen a Budysa Budyszin. Pohodziny pożdżiša wojujete wo zača do ceća wono pokalnego kowa zapada łużyskeho koparskeho zjazka, koparski cełkaj z nowego miesta nad Spreviju a Sokowa Ralbice Horki. W samstnym czasu nastupi prynie koparskie mustwo SJ Kruščice Hodžiju. Jutze 12. raje rajne zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice, doma w Nebelčicach przeciwo rajnemu zjednoczenstwu Vas Bive Kumc. Jutze dwiema je potom prynie koparskie mustwo SJ Nebelčice na redzie, gdyż przyjedzie na pokalny duel Cuk z Barta. Anetko iście Lipkovara, Zeleno-Bieli Sepice, SJ Kruščice drugie mustwo, tun zawizda sudnik Jutze dwiemaj Sepicach. Volejbul, drugie mustwo Holcov sportowego towarstwa Viktorije Worklece, aktualny naczelnik w obwodnej klasy, raje dżensa dwójce doma, a to przeciwo ochranowskim volejfantkam a volejbulistkam ze Žitavy. Prynjara započnie sobie Worklečanski čivo zúčovarni dwiemaj, druga wokoło štyrioch. Bianje, sportowe towarstwo Radvor, towarstwo Cyrila Metoda a Radvorski Modžinski klub zariaduje a uhotuje dżensa od rania na pół dziewięćich w Radvorju sportowe wubiedżowanie bie w pokal z Božného Alojsa.

0: Lobe dzieci, ja wiem, że to za wszystkie pochania nie przytrychi, ale gdyż je wasza macz znano przedawarka, albo nancy, że ja łak przy kasy a ludzi posłużuje, potem dreso, co was wyba dżęca weseli, za sejdzi raz kompletnie zablidom, a snieda, a słucha na dundaka.
1: Dobre ranie, dzieci. Dżęca je sobota, a pisamy 3 oktober. Pola mile doma je dżęca poprawom szokaś przeco. Gdyż pak trochu dleje o tym rozmysluje, potom tola nic cyle. Czego dla? No haj, mać miluje Serbuka wodtut. Nan milu je Niemc, a pokadża z bliskosće Dortmunda. Czego dla wam to powiedam? Hiszcze przed 7-30 letami niebie to syła tak jednorie, abo lepie prajene nimale niemożne ludzi zapadże niemskie wopytać. Po drugiej światowej wojnie bu Niemska mianujcy do dwieju dzielu, do zapadnie a wukodnie połojcy, a pożiszo samo z 1400 km do Hiranicu dzielena. Dała się dwaj kraje. Niemsku Demokratisku Republiku we Wukodzie, a Związkową Republiku Niemskie Zapadzie. Wokoło zapadnego Berlina je knieżerstwo NDR dało 1961 hołobarsku muriu natwarić, tak co nie może się niczo więcej bez dowolności cyle jednorie przez ranicu. Berlinie a drudzie może się dżęca jeszcze dżele murie wobladać, sztoś je tyś mila czyniła.
2: So zase nem brumiać cyle doponić, aber bosun so bytać je na murek, a ponia tam doponi boske rota widział. Ta mure ja jara graffiti, a ja co nie widział, jestem bloß widział, so tam jara by ludzi, a so fota czynali.
1: Sztoś je potajkim za milu, a was cyle normalna muria, by za waszych starszych, Dziedu a woki ranica, kotra się zdzila swój by dzieliła, a ludziom dotalne żywienie zniemożniła. Czy z wukoda nie smiedziachu do świata jeczka żdżęca? Tyż swobodne wójby żane nie dawasze, a ludzio buchu wuskuszowani. Przedstecie si, co na twary niechtu zrycz waszeje sy muriu, a hiżo nie smiedzie wiace waszu najlepszu przeczeku, abo samo woku wopytać. Ludzio su si tole kwilu lubić dali. Ale lecze 1909 a 80 miachu nos bony, a wszudzie na drogach mioliwie protestowachu. Potom staso nimale tajke niszto kaś dziu. Dżęca przed 36 letami so z dwieju kraju skończnie zaso jeden zjednoczeny w utwori. Tak świeci Niemska 3 oktobra tak rec swoje narodniny. A tola je czas dzielenia swoje sledy zaostaju. Wopkeć buje też mila drudy, gdyż co do rozczeni rozmowieja.
2: Gdyż mama ha dzidole tak krycza, od gdyż mu auce ha praje haj deśni do z ost, od tak, a pan dzieci takie słożyje, ale takie smesmy mi starszy miałem to się nie są słyszała.
1: To jeničke, štož mila a je svojba dženca išče pytne, když je vo vukot a zapad a tu cuo vitsku.
2: Když chcem hajt vukot a džida, oda hajt tu njembo kvopotač, nema hajt čun dlije, zo dali šo ječ, tak je Dortmund tak, ale hera kan nikad nebo prazo tajki ujk roče čini.
1: A tola je mila vesova, zo sti so vukotna a zapadna Nemska pred 36 letami zjednočivoj. Štuvje, hač by ju, je sotru a bracikaj hevak sva davavo.

0: Polícia z G.
1: We Wojerecach stajs Wittgeist wort dopodnia viacere konopjowe rostliny przy garażowym kompleksu Wuladawoj, a policiju informowałoj, zastanice na makachu tam doromady 10 rostlinu, kotryż bychu pośrem zdaczu przez miesace ilegalnie plałane. Rostliny su sobu zali, kryminalna służba przepytuje nietko przeciło dotal nieznatym zamowitym. V Budyšinje je policija štvrtk večer okolo na pol sedmih 15 letnu na e-skutoru pri Lesingovej zadržala. Drogový test reagovaše pozitivně na kanabis a kokain. Za modostnu z Čehovachu o to zače kreje, rozprava staršimaj a vozevenka. Vostanjeme v Budyšinje, to su neznači, mi je sredu popodňu a štvrtk ránom stvarnišča pri Krota Pjalekovej niedže 200 metrov koparova kabla pokradnili. Škoda padústva leží pola niedže 40 euro, přidatne nasta na tvarnišču ešte niedže 1000 euro vecnie škody. Kriminálna služba Budyšin přepytuje. A v Kotecach, Nemsce Kotec, nedaloko Vospokatoje, sú paduši bjorny kradnili. Mies v útoru a štvrtkom ráno zubí so z jednoho pola niedže tona neplo družiny Laura. Zavodej nasta pritom škoda niedže 1000 euro. Tež tu je kriminálna služba Budyšin přepytovania, vodeče, přeuzava.

0: To po takim wurieske z nowego titula Myśmy Budyskie kompletny song z videom namakacze na YouTube.
1: A kajko kubasku su te tam štvortk zjedli? Viac hač cista, dżewe čorčin cinačje.